We wtorek 12 maja o godzinie 21 europejskiego czasu wystartował pierwszy półfinał Eurowizji 2026. W pierwszych eliminacjach wystąpili reprezentanci 15 państw, ale do finału awansowało tylko 10. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Prey zaśpiewa ponownie już dzisiaj w sobotę, 16 maja. Wśród innych państw znalazły się Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa. Alicja Szemplińska zaśpiewała piosenkę Prey podczas 70. konkursu piosenki Eurowizji. Reprezentantka naszego kraju wystąpiła jako przedostatnia, 14. w kolejności w pierwszym półfinale. Najmocniej faworyzowani jej rywalami byli Finlandia, Grecja, Izrael i Szwecja. Alicja Szemplińska na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę Prey, występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Mój utwór Prey powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym, opowiadała piosenkarka. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy określających polski występ jako jeden z najmocniejszych punktów półfinału. Zrobiliśmy to, czy naprawdę to zrobiliśmy? Tyle ciężkiej pracy, tyle przygotowań i w końcu to mamy. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za głosy całej Polonii, która dzielnie wspierała mnie jeszcze przez cały ten okres do dzisiaj. To nie koniec starań, przed nami finał, w którym damy z siebie jeszcze więcej, powiedziała Alicja po ogłoszeniu wyników. To dla 24-letniej artystki jest trzecie podejście do Eurowizji. W 2020 roku wygrała polskie eliminacje do Eurowizji z piosenką Empires, ale jej udział w głównym konkursie w Rotterdamie nie doszedł do skutku, bo odwołano go z powodu pandemii. Choć jej liczni fani liczyli na to, że wystąpi rok później, Telewizja Polska zdecydowała się wtedy na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego. W 2023 roku ponownie spróbowała swoich sił w kwalifikacjach z piosenką New Home. Wtedy bilet na finał dostała Blanka. Awans do finału to ogromny sukces Alicji i jeden z najlepszych polskich momentów w historii Eurowizji ostatnich lat. Wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji odbędzie się już w sobotę o godzinie 21. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na antenie Telewizji Polskiej.

0: to Europe. Dziękuję.
1: Czy można powiązać czyjś gust muzyczny z jego inteligencją? Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Aby na nie odpowiedzieć, zbadali poziom IQ u 185 osób, a następnie prześledzili ich zwyczaje muzyczne na przestrzeni 5 miesięcy. Wyniki eksperymentu okazały się zaskakujące. W sumie uczestnicy eksperymentu przesłuchali 58 247 utworów. Każda odsłuchana przez nich piosenka została odnotowana w specjalnej aplikacji, którą zainstalowali na swoich telefonach. Dzięki niej naukowcy mogli ustalić gatunek, tempo, a także przeanalizować warstwę liryczną utworów. W analizie tych obszernych ilości danych uczonym pomogła sztuczna inteligencja, którą zaprogramowano tak, aby potrafiła odnaleźć powtarzające się wzorce w zwyczajach słuchaczy. Ponadto wykorzystano specjalistyczne narzędzie językowe, które badało ton emocjonalny słów użytych w tekstach oraz ich odniesienia do zjawisk społecznych i psychologicznych. Łącznie naukowcy wyodrębnili 215 różnych kryteriów związanych z dźwiękiem, warstwą tekstową utworów oraz ogólnymi nawykami każdego z uczestników. Jednocześnie uczestnicy badania zostali poproszeni o rozwiązanie krótkiego testu IQ, który ocenił u nich m.in. umiejętność efektywnego myślenia, rozumienia tekstu oraz wiedzę matematyczną. Umiejętności te składają się na ogólny poziom zdolności poznawczych człowieka. Po 5 miesiącach naukowcy uzyskali gotowy materiał do analiz. Do jakich doszli wniosków? Nie warstwa dźwiękowa, lecz tekstowa utworów była powiązana z inteligencją słuchaczy. Okazało się, że modele komputerowe wykryły najwięcej zależności między poziomem IQ słuchaczy, a warstwą słowną wybieranych przez nich utworów. Teksty piosenek, których słuchali respondenci, były bardziej przydatne w przewidywaniu zdolności poznawczych niż kryteria muzyczne, wyjaśniają naukowcy. Innymi słowy, język użyty w tekstach i ich tematyka zdawały się mieć większe znaczenie niż takie aspekty jak tempo czy tonacja muzyczna. Było to dla nich zaskakujące, ponieważ wcześniejsze badania często sugerowały, że preferencje melodyczne odgrywają większą rolę, na przykład w przewidywaniu cech osobowości, a wiele osób zakłada, że inteligencja odzwierciedla się głównie w preferencjach dotyczących określonych gatunków, takich jak muzyka klasyczna czy jazz. Uczestnicy badania o wysokim IQ częściej słuchali wolnych, melancholijnych utworów. Warstwę tekstową piosenek słuchanych przez uczestników o wysokim IQ cechowały smutek, melancholia i ogółem mniej pozytywny wydźwięk emocjonalny. Był to rodzaj utworów, które wprowadzają w stan refleksji i introspekcji. Także utwory w językach obcych były częściej wybierane przez słuchaczy o wysokim ilorazie inteligencji. Odkryto jednocześnie, że utwory z dużą liczbą słów o tematyce społecznej, np. przyjaciele, miłość, my razem oraz słów wyrażających gdybanie, być może, gdyby, wydaje się, były częściej słuchane przez uczestników z niższym poziomem inteligencji. Ci wybierali też częściej piosenki w rodzimym języku. Kryteria dźwiękowe miały niewielki wpływ na przewidywanie zdolności poznawczych u badanych, z jednym wyjątkiem. Analiza komputerowa wykazała, że osoby inteligentniejsze preferują utwory o wolniejszym tempie. Naukowcy sugerują, że wynika to z pobudek, dla których słuchają muzyki. Częściej służy im ona do skupienia się i pracy intelektualnej niż energetycznego pobudzania się. Autorzy badania zastrzegają, że obserwowane w badaniu zależności mają charakter czysto korelacyjny, co oznacza, że słuchanie określonej muzyki nie powoduje wzrostu inteligencji i odwrotnie. Naukowcy uczulają też, że inne, niemierzalne czynniki, takie jak wiek danej osoby, mogą wpływać zarówno na jej wyniki testów inteligencji, jak i na jej preferencje muzyczne.
2: Chciałem zrozumieć wilka, wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilka.

Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze,

0: Krakowie wraca dawny ceremoniał otwierania bram miasta. Od 9 maja, w dni funkcjonowania Barbakanu, można zobaczyć uroczysty przemarsz ulicą Floriańską i symboliczne otwarcie bramy kleparskiej. W wydarzeniu biorą udział strażnicy, miejscy, ale również oczywiście mnóstwo turystów, muzycy, klucznik, a całości towarzyszy wyjątkowy historyczny klimat. Około 10.20 można Barbakan oficjalnie otwiera swoje bramy i przez chwilę można poczuć się jak w dawnym Krakowie. Podczas inauguracji odbywają się także pokazy baletu dworskiego Krakowia Danca, które dodają całemu wydarzeniu jeszcze więcej magii i klimatu dawnych epok. To mały rytuał, który sprawia, że zwykły poranek w centrum miasta zamienia się w prawdziwie historyczne widowisko. O nowym, starym Krakowie rozmawiam z kierownikiem rynku podziemnego w Krakowie, panem Łukaszem Balasem. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry.
0: Co to znaczy rynek podziemny? Czy to chodzi tylko o to muzeum historyczne, które jest pod taflą rynku krakowskiego?
1: Pod tą nazwą należy rozumieć tylko i wyłącznie to, ten oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, rynek podziemny. Natomiast opowiada on przede wszystkim o średniowiecznych dziejach rynku krakowskiego, ale także o samym tym miejscu, zanim jeszcze rynek wytyczono. Rynek główny w Krakowie powstał po lokacji w 1257 roku, natomiast ta przestrzeń ma też tą historię przed tą datą, więc o tym także na tej wystawie, która znajduje się pod płytą rynku głównego w Krakowie, opowiadamy.
0: Ta wystawa jest w ogóle to muzeum na dole pod rynkiem jest rewelacyjne, no po prostu no światowej jakości. Byłam zachwycona. Ale wspomniał pan, że rynek podziemny to też nazwa, która obejmuje pewne filie, tak?
1: Dokładnie tak. Od niedawna, dokładnie od 2 miesięcy, rynek podziemny połączony został z innymi obiektami Muzeum Krakowa i w tym momencie działamy, można powiedzieć, pod jedną flagą. Rynek podziemny wraz z Barbakanem, bramą floriańską wraz z murami oraz wieżą ratuszową. Wszystkie te obiekty mają pochodzenie średniowieczne, stąd całość dla tej konstrukcji nosi nazwę Trasa Krakowa Średniowiecznego.
0: O Barbakanie właśnie chciałam trochę szerzej porozmawiać, jeżeli to możliwe, bo dowiedziałam się od znajomych, że otwarto teraz, czy zainaugurowano coś takiego jak otwieranie bram miasta w połączeniu z Barbakanem, rozumiem.
1: Dokładnie tak. Od ostatniej soboty, od 9 maja, odbywa się ceremoniał otwierania bram miasta w krakowskim Barbakanie. Jest to rodzaj takiego wydarzenia, które przygotowaliśmy, ale w oparciu o dawne dokumenty. Dokładnie takim podstawowym dokumentem, który nie tak dawno udało się odnaleźć w krakowskich archiwach, jest ordynacja otwierania i zamykania bram z roku 1721. I ona posłużyła nam jako podstawa do zaprojektowania tego wydarzenia. Udało nam się nawiązać współpracę, bo to nie jest wyłącznie dzieło Muzeum Krakowa. To jest wydarzenie, które udało się wspólnie wypracować siłami Muzeum Krakowa, Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowskiej Straży Miejskiej, a także organizacji turystycznej działającej w Krakowie, Kraków Tourism Alliance. I tymi wspólnymi siłami powstał scenariusz. No i naszą ambicją jest realizacja tego ceremoniału we wszystkie dni, kiedy Barbakan jest czynny, kiedy jest. No i naszą ambicją jest realizacja tego ceremoniału we wszystkie dni, kiedy Barbakan jest czynny, kiedy jest udostępniony.

0: średniowiecznych, pracujących już od średniowiecza strażników miejskich, wtedy nazywano ich drabami, bądź ceklarzami, bądź później wiertelnikami. Więc w tym pochodzie współczesnym biorą udział strażnicy miejscy, także osoba z dzwonkiem, ponieważ okazuje się, że w całej tej ordynacji zarządzania bramami miejskimi od średniowiecza poprzez czasy nowożytne bardzo ważnymi elementami były elementy dźwiękowe. Dzwonki, trąbki. Chodziło o to, żeby na całe miasto komunikować dźwiękiem, że zbliża się otwarcie bramy czy zamknięcie bramy, po to, aby ludzie też mogli w jakiś sposób wyregulować swoje czynności. No, na zamknięcie bram, na 15 mniej więcej minut przed zamknięciem ich rozlewał się silny dzwonek, który dawał znać mieszkańcom czy przybyszom, że ci, którzy chcieliby to miasto opuścić, no to pozostało im niewiele czasu, muszą tą czynność podjąć. Cały ten pochód bierze swój początek pod kościołem mariackim. Po odegraniu hejnału o godzinie 10, czterokrotnym odegraniu hejnału z wieży kościoła mariackiego, hejnalista schodzi na dół i tutaj w pochodzie składającym się z osoby z dzwonkiem, właśnie hejnalista plus dwóch strażników miejskich, ten pochód kieruje się ulicą Floriańską w kierunku Barbakanu z takim przystankiem jeszcze przed bramą Floriańską. Na bramie Floriańskiej od wewnątrz jest piękna płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, patrona straży pożarnej. Tam następuje takie zatrzymanie, oddanie honoru i później pochód ten rusza dalej, przechodzi przez bramę Floriańską, udaje się na most Kleparski, to też jest nowość, ponieważ udało nam się wyremontować i otworzyć tą wielką bramę, która w Barbakanie się znajduje, tak zwana brama Kleparska. Teraz ona też jest w dni otwarcia Barbakanu otwierana. Więc ten pochód trafia na most Kleparski przed tą wielką bramę i tam następuje druga część tego ceremoniału. Straż hejnalista, czyli przedstawiciel straży pożarnej, odgrywa fragment XV-wiecznej melodii Cracovia Civitas. W tym samym czasie strażnicy krakowscy otwierają te potężne wrota i wówczas ten ceremoniał zostaje zakończony. Kraków zaprasza do swego historycznego wnętrza.
1: Czy ten ceremoniał jest przygotowany tylko na wakacje, czy to już zawsze tak będzie?
0: Naszą ambicją jest, żeby był zawsze, natomiast są pewne ograniczenia. Barbakan w sezonie zimowym, czyli mniej więcej od listopada do początku kwietnia, jest nieczynny, nie jest udostępniany ze względu na charakter tego obiektu. Jest to budowla otwarta, więc ciężko byłoby w okresie zimowym prowadzić tam działalność. Natomiast naszą ambicją jest, aby przez ten okres do końca października w tym roku ten ceremoniał odbywał się, no nie ma codziennie, to znaczy poza poniedziałkami oraz wyjątkowymi dniami, które no, mogą się pojawić. Na pewno ten ceremoniał nie zostanie zrealizowany jutro ani pojutrze ze względu na Noc Muzeów, która w Krakowie jutro wieczorem się rozpoczyna. Barbakan pracuje nieco w innych godzinach. W sobotę w ogóle nie będzie udostępniany, bo też po Nocy Muzeów obsługa musi znaleźć jakiś wypoczynek, odpocząć. W związku z tym takie przerwy jednodniowe mogą się zdarzać. Natomiast ambicją jest, żeby generalnie był on otwierany codziennie, czy niemal codziennie.
1: Barbakan to część murów obronnych miasta, czy po prostu brama wjazdowa?
0: Początki Barbakanu sięgają samego końca XV wieku. Został on zbudowany w latach 1498-1499 i była to realna odpowiedź na zagrożenie, którego wówczas król Jan Olbracht spodziewał się ze strony tureckiej i tatarskiej. I kiedyś Barbakan był taką integralną częścią murów miejskich. Barbakan był połączony specjalną szyją z bramą Floriańską i można powiedzieć, że one stanowiły jedność. Nawet miały taką wspólną nazwę Porta Glorie, czyli Brama Chwały. Była to

0: najważniejsza brama wraz z Barbakanem, brama wjazdowa do Krakowa. Przez Barbakan, przez Bramę Floriańską wprowadzeni byli najbardziej znamienici goście, prowadzeni potem na Wawel tak zwanym traktem królewskim, czyli ulicą Floriańską, Rynkiem, ulicą Grodzką i później ten pochód zmierzał już na wzgórze Wawelskie. Początki w ogóle fortyfikacji krakowskich sięgają XIII wieku. One były stopniowo rozbudowywane. I właściwie można powiedzieć, że takim zwieńczeniem ich budowy, konstruowania było zbudowanie Barbakanu w końcu wieku XV. Później też zmieniły się sposoby walki. Upowszechniła się broń prochowa, broń palna i w związku z tym też sposób bronienia miast, czy w ogóle prowadzenia wojen czy bitew uległ zmianie. Te mury przestały być aż tak bardzo potrzebne. No, broń palna potrafiła skruszyć nawet najgrubsze mury, więc ta technika się zmieniała. Natomiast niewątpliwie Barbakan był takim zwieńczeniem rozbudowy i budowy murów obronnych w Krakowie.
1: Wspomniał pan o tym, że Barbakan można zwiedzać. Co tam można zwiedzać? Czy tam są jakieś pomieszczenia, czy to po prostu są mury?
0: W tym momencie mamy ambicje rozbudowywać ten program. W tym momencie głównym elementem, który można poznać, to jest bardzo ciekawa i bardzo rzadka architektura militarna. No, Barbakan jest obiektem unikatowym na skalę światową. Właściwie ciężko by znaleźć podobnie tak dobrze zachowany obiekt tego typu. Natomiast Barbakan będzie stanowił część oferty Krakowa średniowiecznego, czyli wykupując jeden bilet, będzie można zwiedzić nie tylko Barbakan, ale także mury miejskie, które znajdują się w pobliżu. Będzie można zwiedzić wieżę ratuszową, w której staramy się opowiadać, tak jak w Barbakanie i na murach, tą militarną historię i przeszłość miasta, tak na wieży ratuszowej poświęcamy tą tematykę samorządowi, samorządności Krakowa. No, ten samorząd pojawił się w okresie średniowiecza, dokładnie w roku 1257 wraz z lokacją Krakowa na prawie magdeburskim, a więc tam staramy się opowiadać tą tematykę. No i wreszcie czwartym, może takim najbardziej znanym elementem tej trasy zwiedzania będzie rynek podziemny i tam już dzieje miasta, średniowieczne dzieje miasta w takim nowoczesnym wydaniu z użyciem multimediów, ale też oczywiście z prezentacją artefaktów ruchomych, świadków ziemnych, opisów, ale także dźwięków. Staramy się tak przekrojowo pokazywać całe dzieje Krakowa średniowiecznego, więc Barbakan pewnie należy ujmować w takim ujęciu, że możemy zacząć od ceremoniału i zwiedzenia zabytkowej architektury militarnej, to będzie Barbakan i mury, a potem piękną ulicą Floriańską możemy kierować się na rynek, do wieży ratuszowej, gdzie możemy wspiąć się na kilkadziesiąt metrów w górę, też podziwiać piękny widok Starówki Krakowa i wreszcie na koniec udać się do rynku podziemnego, gdzie z kolei w podziemiach możemy zapoznać się z średniowieczną przeszłością miasta.
1: Muszę panu powiedzieć, że mnie, krakowiance, serce rośnie, bo według mnie Kraków wśród miast europejskich starych, średniowiecznych miast wygląda najpiękniej.
0: Pozostaje mi się absolutnie z panią zgodzić. Ja na co dzień doświadczam tego piękna, codziennie jestem na rynku krakowskim, który ma swoje różne prędkości w ciągu roku, ale właściwie zawsze pełen jest osób, pełen gości, pełen turystów. Teraz też właściwie już zaczyna się sezon taki turystyczny, więc osób przybywa, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda i no, panuje tutaj świetna atmosfera.
1: Dziękuję panu bardzo, a słuchaczy zapraszam do Krakowa, do zwiedzania Barbakanu i Rynku Podziemnego. Dziękuję panu bardzo jeszcze raz.
0: Dziękuję pani uprzejmie.
1: Dziękuję, dziękuję, a rozmawiałam z panem Łukaszem Walasem, kierownikiem Rynku Podziemnego w Krakowie. Dziękuję bardzo.

nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wierzynek, a kwiaciarki czekają na cud.

0: dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończył w piątek wizytę w Chinach i odleciał do Stanów Zjednoczonych. W Pekinie rozmawiał z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem o dwustronnych relacjach, handlu, o wojnie w Iranie i innych kwestiach międzynarodowych. W odróżnieniu od swojej dotychczasowej postawy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był bardziej ugodowy podczas spotkań z Xi Jinpingiem. Wygranym rozmów okazał się jednak przywódca Chin. Jinping osiągnął swój cel, jakim jest postrzeganie jego kraju jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak Stany Zjednoczone. Wydaje się, że ta chwila pokazała nową równowagę między dwoma rywalami. Xi, postępując ściśle według zaplanowanego scenariusza, nie pozostawiał wątpliwości, że mimo wszystkich problemów Chin, deflacji, spadku liczby ludności, pęknięcia bańki na rynku nieruchomości, nadeszła chwila, w której Chiny występują jako równorzędne mocarstwo, pisze New York Times. Jak podkreślił hiszpański dziennik El Mundo, kluczowe podczas wizyty było ostrzeżenie Xi pod adresem Stanów Zjednoczonych w sprawie Tajwanu. Chiny chciały jasno dać do zrozumienia, że zareagują surowo na jakiekolwiek zwiększenie politycznego lub militarnego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla wyspy, podkreśliła gazeta. Wiceprezes PiS, były premier pan Mateusz Morawiecki poinformował, że zostało już zarejestrowane stowarzyszenie Rozwój Plus. Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi. Idziemy do przodu z projektami, które będą stanowić podglebie programowe dla PiS, zapowiedział. Odbyło się spotkanie szefa resortu Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rozem, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tematem rozmów były m.in. gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz współpraca w sprawie surowców krytycznych. O przeniesieniu żołnierzy na wschód NATO zabiegają w Waszyngtonie zarówno polscy dyplomaci, jak i ci z innych krajów wschodniej flanki, w tym m.in. Litwini i Rumunii. Działania Amerykanów dotyczące rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie mają miejsce w chwili, gdy rosyjska Duma przegłosowała w środę swego rodzaju podkładkę dla Putina do wydawania rozkazów ataku na inne państwa. Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, przyjęła w drugim, a następnie trzecim, ostatecznym czytaniu ustawę, która zezwala Władimirowi Putinowi wysyłać wojska w celu ochrony Rosjan poza granicami kraju, przekazały w środę ukraińskie media. Projekt ustawy wniesiono do Dumy po serii ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych dotyczących możliwych przygotowań Rosji do konfliktu z jednym lub kilkoma państwami sojuszu. Dowództwo Sił Lądowych amerykańskiej armii nieoczekiwanie odwołało planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Pentagon nie komentuje sprawy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że decyzja wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą. Ukraina wprowadziła do walki drony napędzane sztuczną inteligencją. Ten rodzaj bezzałogowców jest zmorą dla tyłów rosyjskich wojsk. Błyskawicznie namierzają cele i nie da się ich wyłączyć, zagłuszając sygnał. Nowe drony typu Hornet stosują automatyczne namierzanie celu bez ręcznej korekty w końcowej fazie ataku. Bezzałogowce wyposażone w sztuczną inteligencję mają dwie główne zalety. Po pierwsze, namierzają cele szybciej niż zrobiłby to człowiek, a po drugie, nie można ich wyłączyć za pomocą zagłuszania sygnału radiowego, ponieważ działają automatycznie. Na uwagę zasługuje też ich relatywnie tani koszt produkcji, około 6 tysięcy dolarów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Taco Bell planuje pierwsze restauracje w Polsce. Po latach licznych spekulacji fani jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci fast food mogą odliczać godziny do otwarcia lokali. Restauracje od lat oferują szybkie posiłki stanowiące alternatywę dla klasycznych fast foodów. Z kolei poinformowano, że oferta, która ma zostać wprowadzona w Polsce, nie będzie odbiegać od światowych standardów. Taco Bell chce postawić na różnorodność oraz na wyraziste smaki. Brazylia została usunięta z listy państw spełniających unijne normy bezpieczeństwa żywności, poinformowała Komisja Europejska. Od września kraj ten nie będzie mógł eksportować do Unii Europejskiej m.in. bydła, drobiu i jaj. Decyzję z zadowoleniem przyjęła Polska, która od miesięcy krytykuje umowę handlową Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Aby wrócić na unijny rynek, Brazylia będzie musiała udowodnić, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt przez cały cykl ich życia. Restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej dotyczące środków przeciwdrobnoustrojowych mają ograniczyć zjawisko antybiotykoodporności u ludzi. Z tego względu w Unii antybiotyki nie mogą być wykorzystywane do przyspieszenia wzrostu zwierząt ani stosowane profilaktycznie. Nowo opisany gatunek pasożytniczej osy pochodzący z Chile otrzymał nazwę Attenborough-Culus Tau na cześć obchodzącego 8 maja setne urodziny Sir Davida Attenborough, informuje Journal of Natural History. Nowy gatunek osy został zidentyfikowany i opisany przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie na podstawie okazu znajdującego się w zbiorach tej instytucji. Nazwa to prezent urodzinowy dla Sir Davida Attenborough. Nazwa Attenborough-Culus Tau oddaje hołd Sir Davidowi Attenborough, którego praca inspirowała pokolenia, w tym wielu pracowników muzeum, do doceniania i ochrony świata przyrody. Odzwierciedla jego głęboki wpływ na badania nad bioróżnorodnością i zaangażowanie społeczne w naukę. Nazwa gatunkowa Tau nawiązuje do charakterystycznego znaku w kształcie litery T na odwłoku owada. Na kontynent afrykański powrócił wirus Ebola. 65 osób zmarło z tego powodu w prowincji Ituri we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo. Zgłoszono około 246 przypadków zachorowań. Podaje BBC, to już 17 wybuch choroby w tym kraju. Dodano, że planowane jest spotkanie z przedstawicielami Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy, Sudanu Południowego i partnerów międzynarodowych, aby omówić działania reagowania kryzysowego. Ebolę odkryto po raz pierwszy w 1976 roku na terenie dzisiejszej Demokratycznej Republiki Konga. Choroba prawdopodobnie rozprzestrzeniła się za pośrednictwem nietoperzy. Pijany jeleń spowodował niemałe zamieszanie w jednym z francuskich departamentów. Lokalne władze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyby spotkali na swojej drodze odurzone zwierzęta. We francuskim departamencie Saône-et-Loire wraz z nadejściem wiosny jelenie nieświadomie odurzają się, zjadając pąki, sfermentowane owoce lub rozkładającą się roślinność. Jak ostrzega francuska policja, w tym okresie zwierzęta mogą wykazywać całkowicie nieprzewidywalne zachowania, wyjaśniają funkcjonariusze.
1: A teraz sport i Marek Żmuda.
3: Piłka nożna. Wyniki 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa pokonał 2-0 Koronę Kielce. Lech Poznań zremisował 1-1 z Arką Gdynia. Widzew Łódź wygrał 3-1 z Lechią Gdańsk. Jagiellonia Białystok pokonała 3-2 Pogoń Szczecin. Górnik Zabrze przegrał 0-2 z Zagłębiem Lubiń. Piast Gliwice zremisował 0-0 z GKS-em Katowice. Wisła Płock przegrała 0-4 z Motorem Lublin. Termalika Nieciecza przegrała 0-1 z Legią Warszawa. I Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem Radom. I dwa zaległe mecze. Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa przegrał 0-2 z Jagiellonią Białystok. Po 32 kolejkach prowadzi Lech Poznań, druga Jagiellonia Białystok, trzeci Górnik Zabrze. W strefie spadkowej Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Termalika Nieciecza. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra wkrótce dwa mecze towarzyskie przed letnią przerwą. 31 maja we Wrocławiu zmierzą się z Ukrainą, a 3 czerwca drużyna trenera Jana Urbana zagra towarzysko z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dotychczas Polacy rozegrali z Ukrainą 10 spotkań. Bilans tych starć to 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Bilans meczów piłkarskich z Nigerią jest bardzo krótki. Obie drużyny zagrały ze sobą tylko raz. Towarzysko w 2018 roku we Wrocławiu. Polska przegrała 0-1 po rzucie karnym. Tenis. Iga Świątek przegrała zacięty mecz w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Ukrainką Eleną Switoliną 4-6, 6-2, 2-6. Wcześniej grała świetnie. W ćwierćfinale pewnie pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W 1/8 finału ograła Japonkę Naomi Osakę 6-1, 6-2. Wygrała z Włoszką Elizabeth Cocciaretto i Amerykanką Katy McNally. Dzisiaj w finale Elena Svitolina zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Dla Amerykanki to drugi finał z rzędu. Rok temu przegrała z Włoszką Jasmine Paolini. Spinaczka sportowa Aleksandra Kałucka znakomicie rozpoczęła zmagania w Pucharze Świata w spinaczce sportowej na czas. Polka triumfowała w zawodach w chińskim Wuyang. Ustanowiła także rekord życiowy, uzyskując fenomenalny wynik 6,09 sekundy. Czwarta była jej siostra bliźniaczka Natalia Kałucka. Mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław nie startowała. Wyścigi samochodowe. Robert Kubica z zespołem AF Corse Ferrari 83 razem z Chińczykiem Jefi Yi i Brytyjczykiem Philem Hansonem zajęli 6. miejsce w wyścigu 6-godzinnym długodystansowych mistrzostw świata WEC na torze Circuit de Spa-Francorchamps w Belgii. Wyścig wygrała załoga BMW M-Team WRT. Hokej na lodzie. Polscy hokeiści przegrali ostatni mecz mistrzostw świata dywizji 1A w Sosnowcu z Litwą 1-2 po dogrywce i nie wywalczyli awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata elity. Polska zakończyła turniej na 4. miejscu. Awans wywalczyły reprezentacje Kazachstanu i Ukrainy, a dwie ostatnie drużyny, Japonia i Litwa, zostały zdegradowane do dywizji 1B. Żeglarstwo. Na trwających mistrzostwach świata klas olimpijskich 49er i 49er FX w Saint-Pierre-Quiberon we Francji najlepiej z Polaków spisują się Mikołaj Staniul i Jakub Storch. Po 3 dniach rywalizacji są na 8. miejscu w klasie 49er. W jednym z wyścigów odnieśli zwycięstwo i systematycznie pną się w klasyfikacji generalnej, a Dominik Buksiak i Mateusz Gwóźdź zajmują 17. miejsce. W kobiecej klasie 49er FX rywalizuje 55 załóg z 25 krajów. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak są na 14 pozycji po bardzo solidnych wczorajszych wyścigach. 2. i 4. miejsce w wyścigach dnia przesuwają się do przodu, a Gabriela Czapska i Hanna Reichert plasują się obecnie na 36. miejscu. Do zakończenia rywalizacji zostało jeszcze kilka wyścigów. Regaty Mistrzostw Świata kończą się jutro.

Minął właśnie rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Czym jest pontyfikat, nie trzeba tłumaczyć. Warto natomiast przyjrzeć się historii tego słowa. Powstało ono wcześniej niż nie tylko papiestwo, ale i całe chrześcijaństwo. Kardynał Robert Francis Prevost ze Stanów Zjednoczonych został wybrany papieżem 8 maja 2025 roku, już drugiego dnia konklawę. Miał wtedy 69 lat. Jako papież przyjął imię Leon XIV. Pontyfikat to okres sprawowania najwyższego urzędu kościelnego przez papieża od chwili wyboru na konklawę aż do śmierci lub abdykacji. W szerszym sensie pontyfikat oznacza również sam urząd papieża, jego godność, władzę i posługę duszpasterską wobec całego kościoła. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pontifex, które w starożytnym Rzymie oznaczało kapłana najwyższej rangi. Collegium pontificum, czyli kolegium kapłanów pontyfików, sprawowało pieczę nad kultem religijnym, kalendarzem i prawem sakralnym całego państwa rzymskiego. Na czele jego stał pontifex maximus, najwyższy kapłan republiki, a później cesarstwa rzymskiego. Sam wyraz pontifex składa się z dwóch łacińskich członów – pons, czyli most, oraz facere, czyli robić, budować. Dosłowne tłumaczenie brzmi więc budowniczy mostów. Część językoznawców uważa jednak, że może to być ludowa etymologia, a pierwotne znaczenie słowa było inne. Niezależnie od interpretacji, metafora mostu przetrwała wieki i dziś papież nosi oficjalny tytuł Pontifex Maximus, symbolizujący rolę pomostu między Bogiem a ludźmi. Po edykcie mediolańskim w 313 roku naszej ery i oficjalnym uznaniu chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego, nomenklatura religijna świata pogańskiego zaczęła przenikać do kościoła. Tytuł pontifex zaczęto stosować wobec biskupów, a z czasem zarezerwowano go dla biskupa Rzymu, następcy świętego Piotra. W języku polskim słowo pontyfikat funkcjonuje przede wszystkim jako termin kościelny. Bywa też używane ironicznie lub metaforycznie, na przykład gdy mówimy o pontyfikacie jakiegoś dyrektora, prezesa czy polityka, mając na myśli rządy długie lub apodyktyczne. Takie użycie zwykle ma wydźwięk prześmiewczy, sugeruje, że dana osoba sprawuje władzę z namaszczeniem godnym głowy kościoła, traktując swój urząd jako misję o wielkiej wadze. Angielski czasownik to pontificate można przetłumaczyć na polski jako prawić z wyższością lub wypowiadać się z autorytetem.

0: Projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać, między innymi by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.